może powiadam. Być wszetki słowa tłuszczone, wszetka i to cudzie.